0: Do zwiedania!
1: Na zdrowie! Do zwiedania!
0: Do zwiedania!
1: Do zwiedania!
0: Do zwiedania!
1: Do zwiedania!
0: Do zwiedania! Do zwiedania!
1: Do zwiedania!
0: Do zwiedania!
1: Man spricht es do zwiedania!
0: Sag mir nicht, wie ich soll sprechen! Do zwiedania!
1: Do zwiedania! Albo na akcent!
0: Do zwiedania!
1: Do zwiedania!
0: Do zwiedania!
2: Ja,
0: wir gehen
2: dann
0: nicht weg! Warte,